0: Brakuje internistów w szpitalu nr 1 w Bytomiu. Placówka wypisuje pacjentów do domów. Do końca sierpnia nie ma przyjęć na oddział. Wysadzono w powietrze szyb po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zmian w podatkach korzystny dla klasy średniej przedstawili premier i minister finansów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trwa proces wypisywania do domów pacjentów przebywających na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka poinformowała, że czasowo wstrzymuje przyjęcia, zarówno w trybie planowym, jak i nagłym.
2: Pacjenci, których proces leczniczo-diagnostyczny nie zostanie zakończony, zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych, w których możliwe będzie kontynuowanie niezbędnego leczenia i opieki. Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału. Przyczyną obecnej sytuacji nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.
0: Tłumaczyła Aleksandra Giczewska z Biura Prasowego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka prowadzi rekrutację internistów, by jak najszybciej przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału, który pozostanie zamknięty co najmniej do końca tego miesiąca. A poważne kłopoty ma też szpital w Tarnowskich Górach. Powiat rozważa dofinansowanie lecznicy. Brakuje pieniędzy, bo NFZ nie wypłacił tak zwanych nadwykonań, czyli za zabiegi, które przeprowadzono ponad limit, a były zdaniem lekarzy konieczne. Placówce brakuje na pensje. Są wypłacane w ratach albo opóźniane. Dokładnie o 15.30 runął szyb kopalniany JAS-2 po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Była to kontrolowana rozbiórka przy użyciu materiałów wybuchowych. Operacja przebiegła sprawnie, a po konstrukcji pozostał tylko filar, który będzie usunięty w kolejnym etapie likwidacji pokopalnianej infrastruktury. Kopalnia Jasmos zakończyła wydobycie w 2016 roku.